Jietu pak eleatu. Jietu pak smidvama. Edin to druk, neslip čivie, brek. I pjasi kat esu štu, kat urozov plamak.